Alléluia, alléluia. En dzisiaj gawin miskutejech, mak pisistuch, tsemduch, aimitach. Alléluia.